Elementy są potrzebne, bo mamy metalik, jest nasz wolność, będzie.